0: Zaraz kapitan Sontag i hrał o momencie, nie ustał.
1: Air Canada 800, Shannon identified, descend to flight level 170.
2: Descend to flight level 170, thank you, Air Canada 800.